0: Bazwire.
1: Ensho bazwire chani.
0: Bazwire ande ole kulabona sha.
1: Ah luzile.
0: Eh nsha.
1: Nen kupaguzi uzisava wani vaka kina kelezo kwani kwa simuliro. Nen kupaguzi uzisava wani vaka vai zizo wavo muyenga kuvai zikaofela wani swale fa namba ye. 081 394 7730. Asepa ni tumezi.
0: Okandelezi ni unamkuta ya nombolo?
1: Namba ki 081 394 7730.
0: Bye bye.
1: Itumezi.

0: Bazwire.
1: Hallo.
0: Ni mzwire chwangi.
1: Amde bazwire.
0: Luzwire sha.
1: Hey. Iso yezwa politika kwa utu masokotwani. Mwazi vahala kari jizo la hotboy. Ia kwa kasheshe kwa mvita ilivo na mo Black Mamba. Kuli hewa wa utuwa zivita ye. Vani kuwale panombo ye.
0: Bye bye.
1: Hey.

0: Bazwile.
1: Ente bazwile tjani?
0: Bazwile ande ole kula mina.
1: Bazwile.
0: Eni.
1: Una ndzi vi sofa.
0: Mm.
1: Ndzi vi sofa ku na song so kona ka tsani. Nani ndzi vi sofa bo Felix ka pero a Falikanda. Eva ndzi va kona ku ni sfora pa nomboro ya 081 233-2060. Ela kona ni muti ya vaziva zetwa a kone ku va lemusa.
0: Mm.
1: Ritumes.
0: Ritumes nuna?
1: Yesha.
0: Mm.